Sladká, slobodo, ojeba, odvada, sladká, slobodo, ojeba, odvada, sladká, slobodo, grazie.